samo nie był za rusę. Mój ojciec pan z Amerykanca. Sinoć pan najdę mi u saniach. Per nima prazan ekran. Karta i nowe guvernante. Herman je bil za Rusa. Moj oče pa ne, za Amerikance.